this world anymore. Wako akwa di huma na free nsem. Nobie bie muswa nonso na noa. Nobie bie muswa nonso na noa. Etempara mi uwo gome bie. Anafuni wasi sanye.